Julie, man.

Teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce krzyczło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: koncert jazzowy. Proszę? Chwileczkę, jazz? Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
1: Jazz?
2: Jazz? Jazz.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie

dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce kwitło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: koncerty jazzowe. Proszę, chwileczkę, jazz? Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
1: Jazz?
2: Jazz?
3: Jazz.

czuję, że to będzie kurs do ryki. Zacznę na pierwszym rondzie, na drugim przypomni kolację, na trzecim wysiądzie. No widać, że forma jest licha, więc nie dzisiaj. Wrzucam jedynkę i czmycham.

leżaki, fajki. Ja na bok schowany, ręce w kieszeni, parki.

0: Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

bio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka.

0: już dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś Calisthenicsa, Spliffixa, Barnabixa, Paranoixa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń i przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze.

0: pewien Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Gdzie spotkacie może kiedyś Kajstenixa, Spryfixa, Barnomixa, Paranoixa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
1: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń. I przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze, wszystkie X-y.

things too.

drama. Proszę ja was, mnie przycina. To nie karnawał, choć ludzie tańczą, ale my wolimy zdać. Się nie kapie na zabawę, przepraszanie nawet jeśli błazen i porażę brakiem na dnie pośród pal. Ja i trzy kobiety mego życia. Ty, ona najstarsza z was. Może robi wjazd, w koło pełno kłamstw. W nas jest jakaś prawda, nieprawdaż. Robię sobie zero postanowień z nowym rokiem. Tylko jedno, że obronię każdą z tych kobiet.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, w którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knure. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa gieta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci, przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

Lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak szorstkie mieliśmy.

Puszczę nas tu dziwo, choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. Chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Teraz szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, w którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knure. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. Hasło bagieta, a te chuje bledną. Nie mele peta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie wdrę.

0: kawałki będzie po mnie. Weź się nie zestra, idziemy pić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.

parki, leżaki, fajki. Ja na pół schowane, ręce w kieszeni, parki.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśliwarzeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej to gardła nie spłyną nam.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

0: masz trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której?
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Minęła godzina 17.30, to klasycznie czas na rapozę. Ja nazywam się Ignacy Kozak, niestety dzisiaj w nieco okrojonym składzie, po raz kolejny. No cóż, wakacje i wiele, wiele innych aspektów, które przechodzą. Realizuje nas Maciej Dyba. Moi drodzy, dzisiaj wracamy do klasycznej formy rapozy, czyli porozmawiamy sobie o albumach, które wyszły niedawno. Dzisiaj skupimy się na dwóch, mianowicie na najnowszym projekcie rapera Palucha, w którym będzie również pytajnik zabawa, czyli nasz klasyczny element zabawowy, który wynika gdzieś tam z tematu, które będziemy omawiali, a także o najnowszym albumie Huberta Kropki się porobiło. Jeżeli chodzi o album Palucha, jest to album pod tytułem PCC 3.0, czyli trzecia wersja. Rozwinięcie tego albumu to jest Paluch i Chris Carson. Pytajnik zabawa dzisiejszy to: z jakiego miasta pochodzi raper Paluch? I są trzy odpowiedzi. Poznań, Warszawa, Katowice. A o tym klasycznie na koniec. Swoje odpowiedzi możecie wysyłać na konkurs@radioaktywne.pl i w tym momencie bez przedłużania możemy przejść do pierwszego albumu, jakim jest LTD. Na ficie z raperem Ren. Proszę.

0: To był utwór Piękny Sen na ficie z raperem Vajma. Moi drodzy, czuć tutaj ogromny wpływ nowej szkoły na... Czuć tutaj wpływ nowej szkoły na rapera, który kojarzony jest głównie raczej z utworami staroszkolnymi bardziej. Od kilku lat, od 15 lat ponoć na scenie obecnym. Myślę, że ten album udowodnił to, że raper mimo wszystko jest w stanie być otwarty i bardziej skupiony na pewnych aspektach nowej rzeczywistości, która pojawia się przede wszystkim w życiu. I myślę, że warto na pewno dodać też to, że raper eksperymentuje, mimo że przez wiele lat kojarzony był raczej z osobą, która nie akceptuje nowego środowiska, nie jest w stanie być kimś dobrym, a raczej być kimś, kto przede wszystkim ma wpływ, powiedzmy, na tylko jeden typ muzyki, staroszkolnej muzyki, powiedzmy raczej z tego powodu, iż był wychowywany. Album, jeżeli chodzi o taką opinię ogólną. A co do samego albumu, album na pewno ciekawy. Ciekawe produkcje, inne kolaboracje. Myślę, że wpływ innych artystów bardziej też unowocześnia ten album. Pokazane jest to, że warto eksperymentować i przynosi to duży sukces albumowi. Mimo że nie był on jakoś bardzo wybitnie, wysoko notowany, to i tak wciąż wielu fanów cieszyło się za wkład innych osób. Cóż warto dodać, na pewno album jest ten świeży, jest nowoczesny, ciekawy, na innych podkładach niż klasyczne oldschoolowe, znane raczej staroszkolnym artystom, starszym, powiedzmy, starszej daty, czyli bardziej lat 70., 80., 90. i tak dalej. Z tego typu dekady, inny niż staroszkolny rap, bardziej nowoczesny. Warto również dodać też to, że ten album na pewno pokazuje też to, że nie jest to jakby monotonia, a jest ciekawe, są różne style, różne utwory i warto dodawać, że album jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawy. Moi drodzy, przed nami kolejny utwór, a zaraz przejdziemy do rozmowy o albumie Huberta Kropki. Na obecną chwilę jeszcze utwór Waga Słów z drugiej płyty, bo warto powiedzieć, że ten album zawiera dwie płyty po... Pierwsza część ma 14 utworów, druga płyta ma natomiast 10 i przysłuchamy sobie tego utworu, weźmiemy go pod warsztat. Taka jest krótka opinia na temat tego albumu i zaraz przejdziemy dalej. Proszę.
1: Yo,

To był utwór Było Warto na feature z raperem Getsem, kojarzonym z wielu klasycznych utworów, przede wszystkim takich jak Bali, bardziej wakacyjnych, troszkę kosmicznych, przestrzennych i tak dalej. Moi drodzy, słuchaliśmy utworu, który chwilę temu zaprezentowałem. Warto dodać też to, że jest to projekt, który jest bardzo ciekawy, różnorodny, tak jak już wcześniej wspomniałem. Jest inny niż wszystkie. Ponadto warto dodać też do tego, że raper Paluch naprawdę udowodnił swoją otwartość, pokazał, że faktycznie jest w stanie być raperem, który nie musi być tylko staroszkolnym myśleniem, może być raperem, który faktycznie myśli o czymś innym i o innych osobach, takich jak w zasadzie Nowa Szkoła, tak inni artyści, którzy młodsi, którzy też mają do przekazania pewne rzeczy. Jeżeli chodzi o ogólną ocenę, dałbym temu albumowi 8,5 na 10 z tego powodu, że jest świetny, klasyczny, świeży, ale brakuje mi jeszcze czegoś. Brakuje mi takiego, powiedzmy, bardziej konkretnych utworów, które byłyby po kolei chronologicznie ułożone. Słuchając tego albumu, doskonale wiedziałem o tym, że nie jest on chronologiczny. Utwory są różne, w różny sposób poukładane, z różną tematyką, z różnymi podkładami instrumentalnymi, troszkę staroszkolnymi, troszkę nowoczesnymi, ale wciąż będące w, powiedzmy, jakiejś takiej zgranej formie, tak przede wszystkim mówiąc, warto by to było dodać. To był album PCC, czyli Paluch Chris Carson i ich trzecia kolaboracja PCC 3.0, czyli Paluch Chris Carson i kolejna kolaboracja, która wyszła z ich strony. Moi drodzy, przejdziemy zatem do najnowszego projektu, najnowszej epki Huberta Kropki, czyli jednego z bardziej rozchwytywanych artystów ostatnio, z tego powodu, że grał on drugi raz z rzędu festiwal Open Air w Gdyni, który się odbywa. Ogromny festiwal łączący wiele gatunków od rapu, muzyki alternatywnej, rockowej i wielu, wielu elektronicznej i wiele, wiele innych. Jego projekt się porobiło, jest wciąż muzyką alternatywną, hip-hopową, w trybie nostalgicznym, czyli takim, jakim, z jakiego znamy Huberta Kropkę. Utwór Kto by pomyślał, W szafie, Czy żyjemy w symulacji, to wiele projektów, które ujawniły się, wiele rzeczy, wiele jeden z utworów, które ujawniły się na tym projekcie. Ciekawa produkcja, ciekawa kolaboracja. Warto dodać, że Hubert Kropka sam produkuje bity, a w tym przypadku podkłady, a w tym przypadku doszło jeszcze do kolaboracji jeden z producentów duetu Calls, czyli Kacha i Lucassi, gdzie współprodukował ten album producent Lucassi. Znany też z wielu innych kolaboracji z raperami takim jak Szpaku, Young Multi czy wielu, wielu innych. Moi drodzy, nie będzie to rap, który trafi dla każdego, bo jest on spokojny, alternatywny, powiedzmy i tak dalej, ale wciąż jest projektem, który, powiedzmy, że łączy w sobie wiele, wiele innych różnych stylów, tak nazwać. Alternatywnej muzyki rapowej, troszkę, powiedzmy, alt-rocka, nawet takiego alternatywnego, powiedzmy indie-rocka, alternatywnej muzyki, lo-fi i wiele, wiele innych gatunków. Zaczniemy od utworu W szafie, a później przejdziemy do kolejnych. Poproszę. Hubert Kolz, W szafie.

kaptuzę po robocie. Chowam się gdzieś w tym tłumie. Kiedyś bilet w jedną stronę, dzisiaj tam gdzie wchodzę, bilet tu nie potrzebuję.

Zjadę na Hawir, opaną liście, zaraz opaną liście. Będę dorosły, zadbam o firmę, muszę zadbać o firmę. Ładnie podlałem, to teraz niech kwitnie, niech sobie kwitnie. 15 koła, główna półwyspie, co tam się stało?

pamiętać, kim jesteśmy przed tym wszystkim. Ukochałem mamę na pożegnanie. Dachy moich bloków mogą się jedynie przyśnić. Namawiałem braci na pojednanie. Musimy pamiętać, kim jesteśmy przed tym wszystkim. Się porobiło. Się porobiło. Się porobiło.

To był utwór W szafie od Huberta Kropki i Calls, duetu Calls, czyli wcześniej wspomnianego Lucassiego i Kache. Moi drodzy, był to pierwszy tytułowy utwór z tej płyty. Widać tutaj mocny wpływ muzyki ambientowej, czyli takiej bardziej przestrzennej, gdzie możemy wyobrazić sobie to, że jesteśmy w jakiejś przestrzeni, w jakimś miejscu na odludziu i widzimy świetne, piękne widoki, powiedzmy morza, zachody słońca i wiele, wiele innych rzeczy. Na samym starcie podkreślone było już to, że raper bardzo mocno ma wpływ na swoje otoczenie, swoją publikę i na to, w jaki sposób idealnie i klimatycznie jego muzyka oddaje stan wielu ludzi, gdzie można się przy takiej muzyce zrelaksować, odpocząć, poczuć nostalgię i wiele, wiele innych rzeczy, chociażby takich jak poczucie sensu, przyjemności i takiej ogólnej radości ze spokoju z życia. Duży fenomen z tego powodu, że raper, tak jak już wcześniej wspomniałem, grał na festiwalu Open Air, drugi raz z rzędu, gdzie parę lat temu w jednej ze swoich piosenek Tryb Księżyc, jak wiele osób to nazywa, wymanifestował sobie tę rzecz i udało mu się to osiągnąć. Przede wszystkim udało mu się zagrać tego openera, gdzie ten wers z tego utworu brzmi, bo za 3 lata zagram openera i faktycznie za 3 lata ta rzecz się zdarzyła. Hubert Kropka pierwszy raz zagrał na festiwalu Opener rok temu w 25, bo ten album wyszedł w 22 roku i wymanifestował sobie to, że jednak będzie on grał i udało mu się to wszystko zrobić, to czego sobie zaplanował. Więc ogromne gratulacje, drugi rok z rzędu grać na takim tak ogromnym festiwalu, jednym z w ogóle z bardziej mainstreamowych w Polsce. Festiwali, gdzie grało wiele różnych zespołów znanych polskich. Już nie chodzi o wymienianie, aczkolwiek o skalę, bardzo duże jest to wydarzenie. To jest ogromny sukces. Dużo nostalgii czuć w tym utworze i mocno zaznaczona manifestacja w kwestii takiej, że mimo trudności walka o swoje cele jest cały czas niezmienna. Przejdziemy do kolejnego utworu, mianowicie Wszystko na bursztynowo, który wyszedł wcześniej, również we współprodukcji producenta Lucassiego, o którym wspomniałem parę razy już. Ciekawe produkcje, inspiracje, myślę, że podkłady bardzo przestrzenne, mocno instrumentalne, wręcz można by nawet usunąć stamtąd wokal i również te podkłady by w swój sposób działały. Można to nazwać w sposób kolokwialny, płynęłyby i nic więcej warto nie dodawać. Przejdźmy zatem do utworu Wszystko na bursztynowo, a o kolejnych aspektach i ciekawostkach opowiem za chwilę.

Sam rozpaliłem ten ogień, teraz to tylko stoję i się gapię. Mena go zawsze dba o mnie, jakbym był kurwa jego młodszym bratem. Tyle miłości do świata, a mimo tego chciałaś całe serce. Kręcę sobie blantę na biurku i nucę, nie myl tego z Tiny Desk.

To był utwór Zielona Noc od Huberta Kropki z jego najnowszego projektu Się Porobił. Cóż więcej dodać, widać również wpływ tutaj innej muzyki, powiedzmy bardziej tanecznej, z racji, że album ten został wydany na początku lata, chociaż pogoda przez ostatni czas w Polsce była bardzo dopisywała, że tak się wyrażę. Idealnie ten album oddawał, powiedzmy, ideę tej pogody i klimatu, w jakim się obecnie w Polsce znajdujemy. Dzisiaj niestety pogoda nie dopisuje, bardziej jest taka, jaka bardziej, powiedzmy, deszczowa, taka sentymentalna, śpiąca, że tak się wyrażę, ale też można znaleźć jakiś tam, powiedzmy, element tego, powiedzmy, spokoju i tego relaksu w tej pogodzie. Muzyka zahacza także o gatunki takie jak EDM, electronic i tak dalej, z tego powodu, że perkusja w tym ostatnim utworze, który przed chwilą udało nam się przesłuchać, mam na myśli Zielona Noc, była bardziej skoczna, było dużo tak zwanych vocal chopów, czyli jeżeli mamy fragment wokalu, został on pocięty w ciekawy sposób i zrobiona z tego została kolejna warstwa melodii. Również ciekawy zabieg, wykonany przez producentów i realizatorów, którzy pracowali nad tym projektem. Bardzo ciekawa, myślę, że nie jest to dość częsta idea. Nie jest to częsta idea w muzyce rapowej, szczególnie alternatywnej, ale wciąż czuć pewien klimat tego utworu. Raper ze Szczecina, bo mowa o Hubercie Kropka, kolejny raz pokazał, że swoim albumem niestety występuje tak zwana monotonia, adliby, czyli jakby ostatnie części słów albo jakieś fragmenty wersów, również zostały monotonicznie powtórzone. Niestety temu albumowi nie jestem w stanie dać więcej niż 5, z tego powodu, że jest w porządku, jest taki sam jak było wcześniej, czyli bardziej połowiczna ocena. Nie za bardzo, jeżeli chodzi o odczucia, mam mieszany, jest ciekawy album na pewno, z nieco inną, powiedzmy, może w bardziej ciekawszy sposób ułożoną, powiedzmy, stylistyką odkładów instrumentalnych, ale wciąż ten utwór zostawia wiele do życzenia. Mógłby zostać wykonany w innej stylistyce, na pewno nie w takiej monotonicznej, jakiej jest robiony od kilku lat. Album szczególnie nie zachwyca mnie w tym sensie, że jest ciekawy, powiedzmy, jako background music, muzyka do psychonia gdzieś tam w tle, w trakcie robienia innych rzeczy, ale wciąż jest albumem, który nie zachwyca w żaden szczególny sposób mnie przede wszystkim. I myślę, że wielu fanów też, z tego powodu, że opinie są podzielone. Części się bardzo podoba ten album, a drugiej części niestety jest on klasyczny, taki sam, bez powtórzeń. Moi drodzy, na sam koniec, bo również dzisiaj kończymy wcześniej niż audycję z powodów różnego typu, które wyniknęły, wysłuchajmy utworu Dla Fabuły i za sekundkę jeszcze tak dokończę swoją opinię, opowiem o rozwiązaniu zagadki, którą dałem na początku i warto dodać, że album ten niestety nie zaskoczył mnie w żaden szczególny sposób, jak już wcześniej powiedziałem. Nie był albumem, który jest, powiedzmy, dałby mi dużo energii, bardziej mnie usypia, mówiąc szczerze, powiedziawszy, przy takiej pogodzie, jeszcze słuchając tego typu albumu, jest monotoniczny, jest taki sam, generycznie, jakby to nazwało wiele osób, powtarzają się te same struktury, które były na innych projektach. Niestety Hubert Kropka nie zaskakuje. Dużo osób posuwa się do opinii, iż jego piosenki są po prostu takie same, wszystkie tylko o innych podkładach i innej treści. Myślę, że styl śpiewania jest podobny. Raczej jest w większości taki sam, więc niestety tutaj opinia jest nieco inna. A w tym momencie rozwiązanie zagadki odnośnie rapera Palucha. Raper Paluch pochodzi z miasta, z Poznania. Odpowiedzi wszystkie będziemy sprawdzać później i w razie czego będziemy kontaktować się z wybranymi odbiorcami, którzy mieliby odebrać nagrodę za zdobyte, powiedzmy, największą ilość odpowiedzi, którą udało się dobrze zdobyć, którą udało się dobrze zgadnąć. A ja, dla osób, którym się nie udało, życzymy powodzenia w kolejnych audycjach. Za tydzień również się będziemy widzieć z większym gronie przede wszystkim, z dużo większą ilością nowości, z tego powodu, że w tym momencie mało wychodzi nowych rzeczy. Temat zawsze się znajdzie, ale o to się trzeba nie martwić. A na sam koniec utwór Dwa Wilki. Ja nazywam się Ignacy Kozak, a realizował nas Maciej Dyba i do usłyszenia za tydzień.

24 stopnie na klimatyzacji, yeah. Łażę po hotelu, a nawet nie mam wakacji. Potrzebuję się wyciszyć, to są fakty. King size bed, a na jakieś tam dostawki. Sam w pokoju, ja dostałem 4 karty. Dwa piętra wyżej, nie miałem rezerwacji, ale przy rejestracji coś tam pobajerowałem. Średnio lubię gadać, ale w sumie mam gadane. Sorry, piszę, żeby łapać się na szamę. Włoska kiecka na niej, zamawiamy carbonara. Włosy jak pudelek, a nie koker spania. Dobrze wiemy, że w tym mieście nie zostanie.

starcie. Dzień bim, po trzy puchy na osobę. Miałem pozamulać, a wyruszam na przygodę. Pod stolicą odjebałem lekką trzodę. Łapy w górę, kto przeżywa.

0: To musi być Bansy, to. To musi być.
1: Musicie bujać.
0: Tak. To musi być.
2: Faj.

0: syn Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalisteni w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

0: dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś Kalisteniksa, Spliffiksa, Barnabiksa, Paranoiksa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz się po drodze, wszystkie X-y.

0: Rzymianinu, pod pięć Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

okropne trio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kali, szczeli, statystyka, kali, szczeli, statystyka, kali, szczeli, statystyka.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Gdzie spotkacie może kiedyś Kajsteniksa, Spryfiksa, Barnabiksa, Paranoiksa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
1: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń. I przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze. Wszystkie X-y.

Minęło chwilę po 20, ale dzisiaj zaczynamy You've Got The Vibe, które zwykle powinno się zaczynać o 22. Zamiast Smells Like Toxic pozdrawiamy w chorobie Krzycha. Słuchamy właśnie Midnight Sun, bo tak zaczął się dla mnie Open Air Festival, który właśnie minął w ubiegły weekend. Byłem tam właściwie jednego dnia nawet z moją realizatorką Weroniką Pawlak, a ja się nazywam Maciej Bancerz i przez najbliższą godzinę powspominamy całkiem udany festiwal pod względem line-upu i przeżyć i tego, jak to wyglądało. Pogoda była jaka była, ale Midnight Sun dopisało kilkukrotnie na openerze, jeżeli wiecie, o czym mówię, bo zarówno zachód słońca jest piękny, jak i wschód jest bardzo wczesny. Właśnie ta pora roku. Posłuchajmy Midnight Sun, który jest według mnie trochę hymnem tego openera. Zara Larsson.

Chyba nie muszę wiele dodawać na temat tego, co wydarzyło się na Zarze. Larsson oglądało ten koncert najwięcej Polaków, chyba nawet 500 000 na TVP i internecie razem, więc koncert był popularny także dzięki transmisji, które doceniam w tym roku, bo można było obejrzeć naprawdę fajne koncerty jak The Cure czy Nicka Cave'a. A my teraz jesteśmy na DXX, których też można było obejrzeć. I to jest intro, które zagrali prawie że na outro, co jest ciekawe, ciekawym zabiegiem. Ale ja byłem w niebo wzięty, ominął mnie koncert DXX w Polsce na Openerze poprzedni, który był chyba 8 lat temu, jeżeli dobrze pamiętam. Ale oglądałem go, co ciekawe, też na transmisji, która wtedy była akurat w internecie, chyba z Onetu, nie wiem. Ale całkiem mile wspominam tę transmisję nawet, która się działa na imprezie. Ja cię kręcę, pozdrawiam. Niestety jego nie było ze mną na festiwalu, ale byli ludzie z radia, których bardzo cenię, dzięki wszystkim, których spotkałem na drodze, również przyjaciołom. Więc ten utwór dedykuję wam, co prawda już się kończy, ale This Must Be The Place, Naive Melody, myślę, że dla wielu będzie jeszcze lepszą dedykacją. Co prawda nie Talking Heads, tylko David Byrne wystąpił na Openerze pierwszego dnia i był to znakomity koncert, aż spóźniłem się przez niego na Florence and the Machine, ale usłyszałem Psycho Killer na koniec, więc mam nadzieję, że jakoś sobie to wybaczę. Dzięki i zaraz się słyszymy, posłuchajmy This Must Be The Place.

teraz usłyszymy produkcję Marka Bowena z Idols, bo będzie to utwór One of the Greats samej Florence and the Machine, którą udało mi się drugi raz w tym roku zobaczyć. Był to piękny spektakl. Trochę żałuję, że nie widziałem tego początku, bo on bardzo robi klimat. Niestety właśnie ten clash z Davidem Byrnem i oba koncerty bardzo miło wspominam i żadnego nie żałuję. Posłuchamy tego utworu, od którego zaczęła się kariera współpracy Bowena z Florence i właśnie razem pisali to właściwie jako na podstawie jej wiersza i on właśnie zaczynał od gitary i Clavier Machine. No click, no drums, no teeter, all feel. Tak napisał o tym utworze, więc wsłuchajcie się i poczujcie One of the Greats, jednym z najpiękniejszych tekstów na albumie Everybody Scream. A już zaraz przejdziemy do Joy Anonymous, Jungle Joy Back on 74.

jest właśnie Joy Anonymous, czyli cała grupa, bo zwykle widziałem ich w dwóch, a tu było jeszcze trzy, był jeszcze perkusista, więc całkiem fajnie to brzmiało na żywo, widać, że był robiony live, a nie tylko DJ set, za co bardzo doceniam. Fajnie, że można było, angażował publiczność swoim wokalem. A to jest remix chyba, którego akurat nie zagrali, ale zagrali z kolei kilka Fredów, Egenów. Podobnie zresztą jak Yasuke Yukimatsu, którego chyba prawie jeszcze przejdziemy w piątek. Tymczasem następny dzień dla mnie na początek to Lonely is the Muse Halsey. Piękny utwór, piękny koncert. Skończyłem na końcówkę, ale widać było dramatyczność i rockowy pazur, jak to mówią dziadersi. Tak jest, Halsey, Lonely is the Muse, posłuchajcie, a zaraz przejdziemy do jeszcze większego rockowego pazura, na którym czułem się najbardziej psychodelicznie na całym openerze. Będzie to Idols Never Fight a Man with a Perm.

Never fight a man with a perm. Idols właśnie się kończą. Piękny utwór, piękny to był koncert, który, jak wspominałem, psychodelicznie, ale też rockowe wyżycie się jak najbardziej. Nawet Mark Bowen, wspominany wcześniej, rzucał się w pogo to na jednej strefie, to na drugiej, która właśnie, gdzie strefy były przedzielone po samym środku. Dzięki temu też można było bliżej podejść i z tego skorzystaliśmy z ekipą z radia. A teraz coś, co uderzyło mnie najbardziej, jak ten dzwon, który jest na samym początku. Właściwie to nawet nie wiem, czy można nazwać to dzwon. Widziałem, jak to wygląda. Jakaś rurka. Nick Cave and the Bad Seeds, Red Right Hand właśnie zaczął się w tle, a koncert Nicka Cave'a najbardziej uderzył mnie od tych smutnych utworów z nadzieją człowieka, który naprawdę bardzo dużo przeżył emocjonalnie i umysł pocieszyć innych w tym, albo pocieszyć siebie tą muzyką, i mam wrażenie, że kocha swoją muzykę i to bardzo widać. Ta pasja udziela się i cały tłum szaleje razem z nim, wyśpiewując od tych smutnych do tych bardziej energetycznych, w których można złapać kogoś za rękę, jak Filipa, którego pozdrawiam. I chyba czasem warto zostać nawet na Chopinie, na głównej scenie, która właśnie, na której grał ktoś z finalistów konkursu chopinowskiego. Ja was zostawię z Red Right Hand, Nicka Cave'a and the Bad Seeds, którzy, warto wspomnieć, zespół jest równie znakomity. A za chwilę kolejny właściwie hit i największy headliner tego festiwalu, czyli The Cure, z jednym z moich ulubionych utworów z albumu 17 Seconds, A Forest.

wspaniały koncert The Cure, które było mi dane oglądać z najbliższej strefy przy barierce z prawej strony. Zobaczyć ich w takiej formie i w wokale, które dorównywały, jak nie przewyższały tym studyjnym, które teraz słyszymy. Po prostu czułem się, jakby to był koncert pisany specjalnie pode mnie. Były tylko pozytywne emocje i dużo energii z osób, które już nie są w najmłodszym wieku, więc bardzo się cieszę, że można być legendą i dać tyle energii. I wszyscy headlinerzy z pierwszych trzech dni bardzo mocno mnie zaskoczyli pozytywnie. Z ostatnim dniem bym powiedział, że gdyby nie to Mora, to nie byłby to dzień warty wspominania, ale do tego jeszcze dojdziemy. Przed nami teraz wielki highlight tego festiwalu, ale też festiwalu Las Festival, który byłem tydzień temu, a przypomnę, jeszcze za miesiąc obejrzę ich na OFF Festiwalu. Jednak w tym tygodniu Audio River, więc maraton, czas kontynuować, a my słuchamy Lusterka, Sfada en Nachos, na których zdążyłem z końcówki The Cure i warto było pobiec. Lusterka to jeden z utworów z albumu In the Woods, ale jest to podlaski bounce i tego się trzymajmy, to jest ich nowy gatunek. Zaraz przejdziemy do trochę lżejszych rzeczy od Ethel Kane, American Teenager z albumu Preacher's Daughter. Zrobiła na mnie też duże wrażenie, a potem posłuchamy czegoś rozrywkowego, Addison Rae, Famous Again.

Muszę przyznać, że Ethel Kane zrobiła na mnie wyjątkowo duże wrażenie. Był to efekt wow. Było to pewne połączenie zarówno klimatu Florence'owego, jak i Aurory, a momentami zupełnie innego, tego właśnie folkowego, z którego Ethel jest też znana. American Teenager właśnie za nami, a my słyszymy w tle Famous Again. Addison Rae nie popisała się wokalnie na swoim występie, aczkolwiek mam wrażenie, że była to niezła impreza, w szczególności gdy zagrała swój remix razem z Charlie XCX i miałem wrażenie, że to był moment, w którym publiczność się najlepiej bawiła, też wyraziła to krzykami, z których jest właśnie znany ten fragment koncertu Addison, który był po prostu przedstawieniem, ale wartym zobaczenia i bardzo dużo osób się na niego cieszyło. Mnie tego dnia najbardziej urzekła popowo Jade, bo już jesteśmy w ostatnim dniu, nie zagram czegoś, co już dawno temu grałem, a Jade w końcu udało mi się zobaczyć na żywo, więc posłuchamy Eat Girl, utwór, który w sumie nawiązuje trochę do takiego stwierdzenia na temat kobiety, że ma to coś. I to zwykle właśnie w modzie było używane z ciekawości, aż to dzisiaj wygooglowałem, więc mogę się podzielić tą ciekawostką. A po Jade, zamiast na Jenny, wolałem pójść na Omastę i zobaczyłem właśnie ten fragment ich najnowszego albumu, który grali. Więc posłuchajmy po Addison, Jade, Heidi Girl, a później Omasta, Cornerstone.

Przyznam, że line-up był dla mnie znakomity na tym festiwalu. Wielu artystów nie wspomniałem nawet przez to, że byli mech albo mnie zaskoczyli negatywnie. Jak na przykład Bass Victim, w którym muzyka była super, ale niestety nie dało się wytrzymać wokalu pijanej wokalistki. Amerykańsko-polska wokalistka z Bass Victim niestety na openerze poczuła się bardzo niepewnie, mam wrażenie, bo nawet ją widziałem dosłownie na wyciągnięcie ręki i widziałem tę mgłę w oczach. Z kolei artyści, których jakby niespecjalnie chciałem zobaczyć akurat na openerze, po jakichś artystach rockowych czy po artystach, którzy byli legendami, ale Calvin Harris się okazał całkiem fajny na main stage'u. Oczywiście były fajerwerki, za którymi jakoś nie przepadam, ale laserowa robota też była świetnie wykonana, razem z dymami i remiksy, które mnie porządnie zaskakiwały. Na pochwałę zasługują też kible Winiego, które odwiedzałem wielokrotnie, przez wspaniałe miejsce. Wini, wspaniały człowiek. Byłem też na Slow Life, który to jedyny koncert się opóźnił i w sumie zagrali bardzo krótko i coś nie tak chyba było z wokalem, nie wiem, czy może coś się spaliło związane z deszczem i uszkodzeniami, aczkolwiek nadal nie wspominam tego jakoś znakomicie, chociaż warto pewnie dać szansę. Nie zdarzyłem na przykład na Błoto czy Kasię Sienkiewicz, która grała równocześnie z Nickiem Cave'em. Przechodziłem obok, więc tutaj jak najbardziej pozdrowienia. Fajnie, że zagrała ze swoim solo projektem, który dopiero co ogłosiła jeszcze w tym roku. Wspominałem o Jade, ale LP tego dnia też zagrała. Byłem na fragmencie, ale widać było, że nadal jest w formie i bardzo mnie to cieszy. Z kolei Martin Garrix nawet później wszedł do strefy, gdzie był m.in. drag i też drag queen pokazywały swoje możliwości, ale też była premiera albumu Madonny, na której to właśnie Martin Garrix się wybił na sam początek i zrobił wielką furorę. Fajna sprawa, ostatnio tak Skrillex zrobił na której ze stref. Nam się kończy powoli Corner Sono Masta, chociaż przyjemnie się rozmawia. Powoli trzeba będzie kończyć. To był You've Got The Vibe, Yosuka Yukimatsu. To był set dla mnie najlepszy, nie zdążyłem zagrać nic od niego, ale nie ma utworów, więc posłuchajmy The Thing Tomorrow, Aurora, Tom Rowlands. To było najprzyjemniejsze zakończenie festiwalu Open Air, jakie przeżyłem. Warto zobaczyć, jeżeli będziecie mieć okazję. Słuchajcie, to Mory, to jest coś wspaniałego. Mówiłem ja, Maciej Bancerz, a realizowała Weronika Pawlak. Do usłyszenia przy okazji następnego Open Air'a. Żartuję, oczywiście już we wtorek porozmawiamy na temat Audio River, które w ten weekend.

0: this darkness in you too? Have you passed through this night? Through this night? Through this night?
1: Dobry wieczór, witam wszystkich. Przed mikrofonem Bartosz Olszański. Zaczynam audycję po skryptu radioaktywnym. Już 5 minut, prawo 6 minut. Po godzinie 21 na radiowym zegarze, więc najwyższy czas zaczynać cotygodniowe spotkanie z muzyką eksperymentalną. Dzisiaj z małą obsługą, ale wszystko było ustalone. W razie czego skończymy parę minut po 22. Na dzisiaj w programie sporo damskich wokali, mrocznej muzyki, na pewno trochę lżejsze od tego, co było gatunkowo tydzień temu. Już nie, może nie będzie metalowych, neurotycznych grań. Za to będzie sporo elementów muzyki nowoczesnej, muzyki klasycznej, post-rocka. No i trochę takiego gotyckiego wokalu właśnie. A.A. Williams to dzisiaj główna aktorka wydania. Zapowiadana zresztą już od ładnych paru tygodni. W końcu przyszedł i na nią czas i jej nową płytę. A więcej będzie można, już właściwie można poczytać na fanpage audycji Postscriptum, co przed 22, co przez tą najbliższą godzinę będzie można na antenie radioaktywnego usłyszeć. Więc zachęcam serdecznie do tego, żeby tam zajrzeć. Jeżeli ktoś jest ciekawy, jeżeli ktoś woli niespodzianki, to serdecznie zachęcam do pozostania przez najbliższą godzinę na internetowych falach radioaktywnego. Zaczniemy sobie od zespołu, który tutaj gościł, ale też jak to często bywa, lata tu nie bywał. Jakoś nie było okazji. A zespół zacny i ceniony, Aspen and the Witch, dziś otworzy z utworem Dull Grats.

nami Dual Gret z Ben & The Witch, bardzo eteryczna, mieszanina różnych muzycznych stylów, od doom metalu przez post-rock aż do gotyckiego rocka. To jest Ben & The Witch właśnie, projekt, w którym na wokalu udziela się Rachel Davies. Zresztą mogliśmy ją tutaj usłyszeć doskonale. Ona też gra na basie, a poza tym Daniel Copeman i Thomas Fisher zaczynali w Brighton, w Wielkiej Brytanii oczywiście. Obecnie bazują w Berlinie. No i ostatni krążek z 2023 roku, Hold Sacred. Dzisiaj sięgnąłem po coś starszego, czyli płytę Nowhere sprzed pandemii jeszcze z 2018 roku. I tam więcej trochę takich synkretycznych brzmień, uciekających od jednoznacznego szufladkowania. Nowsza płyta bardziej eteryczna właśnie, taka minimalistyczna, z krótszymi utworami. Takie kompozycje 4-5-minutowe, natomiast na poprzedniczce jest więcej właśnie takiego dłuższego, bardziej rozbudowanego, epickiego, na swój sposób hipnotycznego grania. Więc tak na dzień dobry, dziś po skryptum powrót do zespołu, który tutaj lata już nie był. Natomiast A.W. Williams w ostatnim czasie pojawiała się dość na pewno częściej niż S. Ben & The Witch. No i dzisiaj akurat okazja jest zacna, bo nowy album zatytułowany Solstice, długi album, więc było z czego wybierać. Zostawiłem sobie też do podsumowania 2026 roku parę propozycji, takich raczej krótszych. Dzisiaj więcej z pierwszej części albumu. Także dzisiaj od Little by Little zaczniemy. To nie jest pierwszy kawałek na Solstice, ale ten akurat pośród trzech pierwszych akurat najbardziej do mnie przemówił i zarazem jest najdłuższy. Tak przy okazji.

Time, Suit for Little by Little numer 3 na płycie Solstice. Premiera była miesiąc temu, 5 czerwca, na krążku łącznie 11 kompozycji, utrzymanych właśnie mniej więcej w takim duchu. Trochę spokojniejszym od tego, co może przed chwilą słyszeliśmy od Desmond the Witch. Jest dużo pianina, jest dużo właśnie takiego spokojnego śpiewania, są też uniesienia, w których znać o sobie daje właśnie te bardziej mroczne, mocniejsze, cięższe oblicze, ale to jest jakby dopełnienie tego, co jest do przekazania. Główny jakby nacisk mimo wszystko jest położony na kwestie wokalne i na

część tego albumu, a nie na instrumentację. Oczywiście ona też jest ważna, ale pełni rolę przede wszystkim takiego uzupełnienia i budowania klimatu. Więc ballada na swój sposób, to właśnie Little by Little. Bezpośrednio po niej na krążku występuje Hold It Together. To już jest troszkę dłuższa kompozycja, swoją drogą to najdłuższa na całym albumie. I tutaj te akcenty rozłożone są lekko inaczej.

Held It Together, ten utwór bezpośrednio polecał Billy Idol i ta pierwsza część, trochę taka kontynuacja właśnie w balladowym stylu. Przez te pierwsze dwie minuty utwór też powoli się snuje, no i w końcu, gdy napięcie jest odpowiednio zbudowane, no to ta środkowa i prawie że kończąca część to już jest kakofonia dźwięków bliższa postmetalowi gotyckiemu metalowi z właściwie wokalami, które już są trochę takie churalne. Końcówka znowu taka spokojna, wyważona na pianino, tak na rozładowanie, więc akcenty kompletnie inaczej rozłożone i to jeden z tych utworów, które bardziej do mnie trafiły na tym albumie. No bo jest w nim wszystko tak naprawdę. Są emocje, są właśnie te instrumentalne pasaże, jest sporo różnych pomysłów. No i styl, który akurat w przypadku Williams tutaj jest bardzo, bardzo charakterystyczny. To, co na pewno na tej płycie doszło i może też spowodowało, że ta płyta jest dużo bardziej przystępna, no to są właśnie te popowe elementy, te bardziej balladowe kompozycje, które po prostu są prostsze w odbiorze i mniej tak odrzucają od gotycko-metalowych, mocniejszych, czy doom-metalowych nawet propozycji, które prezentowała chociażby na As The Moon Rest. A teraz z absolutnej końcówki albumu też ciekawy utwór It Won't Rain Forever.

Fenomenalny jest ten utwór A.O.A. Williams, It Won't Rain Forever. Mój faworyt osobisty z tego albumu, głównie za sprawą tej drugiej części, gdzie on jest troszkę szybciej i na sam koniec wolniej. No i lirycznie też bardzo rozbudowana jest to propozycja. Dużo emocji w tekście o tej Williams można znaleźć, no szczególnie z tą końcówką, 'cause there is a pain in every movement, but there is agony in calm. Trochę tak kończy ten utwór w takim odczuciu nostalgii i melancholii trochę. Końcówka też jest całkiem niezła, no bo później jest Brief, które sobie zostawiłem. No i The Gentle Harm, bardzo spokojne, kończące album. Solstice, warto, spokojniejszy na pewno od poprzedniczek, przystępny, bardziej popowy. Dobry do posłuchania, szybko czas mija, pomimo tego, że to prawie godzina grania. Teraz, i to tyle, jeżeli chodzi o A.O.A. Williams dzisiaj, teraz czas na Chelsea Wolfe. A dlaczego akurat dzisiaj się w tej kombinacji pojawia? No po pierwsze oczywiście disco stylistycznie, choć trochę mocniej, a po drugie, no by panie, będzie można zobaczyć już za kilka miesięcy na żywo tutaj w Polsce. The Liminal od Chelsea Wolfe teraz.

De Liminal, fenomenalny utwór z ostatniej płyty Chelsea Wolf, czyli She Reaches Out to She Reaches Out to She sprzed 2 lat, a tutaj już wieść gminna niesie, a nawet nie gminna, że w drodze jest nowy album. No i pod koniec czerwca ukazały się 2 single promujące właśnie ten nowy krążek, The Dark i The Death Is Not The End. Takie krótkie, 1 4-minutowa, 2 niespełna 4-minutowe kompozycje. Natomiast one oczywiście są związane z nowym albumem i trasą koncertową, która ma go promować, The Dark World Tour. No i w ramach niej Chelsea Wolf wystąpi w Polsce 3 grudnia w Progresji w Warszawie, więc tutaj całkiem niedaleko od Waryńskiego, a na Saporcie właśnie A.A. Williams wystąpi, więc wydarzenie zapowiadane jako koncert dwóch pań, dwóch mrocznych person, które grają mroczną muzykę. Chelsea akurat w takim bardziej właśnie industrialnym, eterycznym, ciężkim wydaniu. Ciekawe, co będzie na nowym albumie i czy akurat będzie takie jak 2 nowe single. To się okaże już za kilka tygodni zapewne, gdzieś na początku jesieni. A na żywo, jak się to sprawdza, będzie można się przekonać za niecałe pół roku. Więc to już takie wrażenie koncertowe już niedługo. Natomiast teraz projekt Starry Emery Frondel, czyli The Nocturnes, bo jeżeli jest A.A. Williams i Chelsea Wolf, to trudno nie wspomnieć o Emmie, która bardziej folkowo gra, akustycznie przede wszystkim, tak introspektywnie. Natomiast The Nocturnes w wydaniu zespołu to jednak bardziej zbliżone do dwóch pań, które dzisiaj dużą część postscriptum zajmują granie. Także The Nocturnes z szarpiącymi gitarami. Dzisiaj wybrałem utwór tytułowy z płyty Aokigahara.

The Nocturnes i album Aoki Gahara. On już 15 lat kończy w tym roku. Taka mieszanina dream popu, slowcore'u i postrockowego grania za Moore Randall, która tutaj zarówno gra na basie, jak i jakiś na gitarze i śpiewa. Zespół trochę niefunkcjonujący w ostatnim czasie. No, wprawdzie okazała się lepka Love Single and Remixes 5 lat temu, ale tak naprawdę Emma jest teraz skupiona głównie na swojej karierze solowej i wydawaniu krążków pod swoim własnym nazwiskiem, a tak się składa, że właśnie na ten rok jest zapowiadany This Killing Times. 18 września ma mieć premierę ten album. No i już jeden singiel się ukazał, Powerless, otwierający album, a łącznie już na samym albumie ma być 43 minut muzyki i 8 utworów. Fajnie, że dłuższe kompozycje się pojawiają na liście. Trochę mi tego brakowało na innych, poprzednich wydawnictwach. Zobaczymy, jak będzie ze stylem. Czy będzie trochę bardziej elektrycznie, czy akustycznie. A tymczasem The Nocturnes za nami i Klimt 1918 przed nami. To takie bardziej shoegazingowe granie, ale bardzo urzekający utwór i dlatego się dzisiaj znajduje. La Note. To też jest powrót po wielu, wielu latach do Postscriptum.

Spring 1918. Trochę też tak zapowiedziowo się dzisiaj pojawia, bo ten zespół dosłownie przed niecałym miesiącem wydał nowy album Amour, więc też może w najbliższym czasie coś od Włochów się pojawi z jakąś większym obecnością w audycji. Natomiast dzisiaj propozycja sprzed 10 lat, ich monumentalny podwójny album Sentimentale Jugend, wydany na początku osobno, a na koniec roku łącznie jako Sentimentale Jugend, tak po prostu złączyli te dwa albumy w jedno, bo to tak naprawdę jedna całość, prawie 2 godziny muzyki. La Notte jest na tej części sentymentalnej, pierwszej, no i to, co można było usłyszeć, włoskie wokale, shoegazingowe granie, takie rozmyte trochę, te głosy, te słowa wyśpiewane przez wokalistę Klimta, męskiego akurat, nie żeńskiego, więc to jakby trochę zmiana w stosunku do tego, co było wcześniej. No ale bardzo takie wpadające w ucho, chwytliwe, introspektywne opowieści, które na tym podwójnym krążku namalowali. To jest jedna z lepszych propozycji, jeżeli chodzi o te gatunki w 2016 roku. Powracają po 10 latach. Może w najbliższym czasie będzie okazja, żeby o tym więcej opowiedzieć. Tymczasem Hilary Woods. Przerwaliśmy trochę ten damski wątek na moment. I utwór Inhaler dzisiaj na koniec, post scriptum.

Hillary Clare Woods, to pochodząca z Irlandii, z Dublina konkretnie, artystka. Dzisiaj z utworem Inhaler z płyty Cold, jej debiutu z 2018 roku. Takie ambient popowe, eteryczne granie na koniec dzisiejszego postscriptum, więc najspokojniejszym utworem kończymy. Ja dziękuję za ostatnią godzinę. Przed mikrofonem był Bartosz Olszański, za konsoletą Kuba Orzechowski. No i zapraszam do słuchania audycji za tydzień. Co będzie, już może powiedziałem, czy tak będzie, za tydzień się okaże. Dobranoc i do usłyszenia.